0: tam tam tam tam tam tam tam tam tam
1: baleándose
0: tam tam tam tam tam tam tam tam tam
1: tambalea
0: tam tam tam tam tam tam tam tam
1: baleándose
0: tam tam tam tam